0: Ana dalku da kaptenka, mačka ja uopi si dalku riki čina. Dalko, dalko.
1: Agua, agua i serpentina con mucho respeto.